0: bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Warto jednak zaznaczyć, że aktywność nielegalnych migrantów od kilku miesięcy znacznie spadła w porównaniu do poprzednich lat. Od początku 2026 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jest to m.in. efekt działań podjętych przez Polskę w celu uszczelnienia granicy. Kluczową rolę odegrały budowa i rozbudowa zapory, wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu elektronicznego oraz zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
1: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałając ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
0: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
3: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
4: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana, nie wiedziałem co powiedzieć i wydukałem z siebie. Moim marzeniem zawsze było pana poznać.
0: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział: chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
5: Powstanie jest częścią naszej historii.
0: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
5: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do niej bez broni. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Tak było i wtedy, 1 sierpnia 1944 roku. A bardzo wielu miało tylko broń krótką przeciwko pistoletom maszynowym, przeciwko karabinom, tylko zwykłe pistolety. Mogę tylko wspomnieć, że w drużynie, którą mój ojciec dowodził, bo był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był tylko jeden karabin. To znaczy mój ojciec miał karabin, wszyscy inni mieli tylko zwykłe pistolety. A musieli atakować przeciwnika, który był naprawdę dobrze uzbrojony. I przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć. I to walczyć przez 63 dni.
6: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
0: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Ibarazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Trubadurzy oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych. Między innymi dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku, generał Rummel został mianowany dowódcą armii Łódź. Jej zadaniem była obrona zachodnich terenów Polski przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Kampania wrześniowa przyniosła jednak chaos i błyskawiczne zmiany sytuacji. Już 6 września Rummel został ranny podczas nalotu Luftwaffe na swoją kwaterę w Łodzi i opuścił miasto bez przekazania wyraźnych rozkazów, co spotkało się z krytyką i tragicznymi skutkami, jak samobójstwo jednego z oficerów sztabu. W kolejnych dniach generał dotarł do Warszawy, gdzie ogłosił się dowódcą armii Warszawa. Formalnie był najstarszym oficerem w oblężonym mieście, choć faktycznie dowództwo nad jego obroną spoczywało na generale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego Oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: Pij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach. Narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km2 powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem. Szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1934 roku miała 250 tysięcy członków, a w przededniu II wojny światowej już około miliona. W latach 30. białe żagle na jeziorze były już stałym elementem krajobrazu. Choć koszt trwającego 28 dni obozu, około 50 zł, był sporym wydatkiem przy średniej pensji urzędniczej wynoszącej niecałe 300 zł, chętnych nigdy nie brakowało. Narocz pokochali też harcerze. W sierpniu 1936 roku odbył się tu ogólnopolski zjazd harcerstwa starszego, gromadzący ponad 100 uczestników. Wielką rolę w promocji jeziora odegrała ówczesna elita intelektualna. Melchior Wańkowicz opisywał uroki Naroczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Bułhak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków. Mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas Prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz Ty czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą Samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale zasłużone kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

0: Radio Racja. Raniec z Racja, informacyjna, muzyczny efir i zapraszają na rozmowę z gościem. Rozmowa pójdzie pro dokumentalne kino, a z naszym gościem porozmawiaje Jurka Laszczyński.
1: Gość Racji.
2: Gościem Radio Racja sięgnia już Ireneusz Prokopiuk. Dokumentalist filmowy z Podlasza, no, autor szmatlikich filmów, jakie pokazujesz nasze Podlasza, tu taka, ale nie tylko, bo byli i inne filmy. Witaju, studio Radio Racja.
3: Witaju serdecznie.
2: Nagoda dla naszej rozmowy to to, że twoje filmy będą demonstrować u Bielsku Podlaskim, to 8 grudnia, podczas

0: Kolega do mnie zadzwonił, mówi, ty, bierz kamerę, jedziemy szukać małpy na Podlasiu. Mówię, ty, no nie, żartujesz. Pierwsze takie, w pierwszym odruchu. Nie, naprawdę, były zgłoszenia od ludzi, że ktoś widział małpę. I to normalnie zameldowane w gminie. No dobra, pojechaliśmy. To wieś Kozły, tam pamiętam. To też historia sprzed 20 lat prawie. No i pojechaliśmy z kamerą szukać tej małpy. Rozmawialiśmy z ludźmi, bohaterowie tego filmu okazali się też takimi wspaniałymi samograjami, jak to w żargonie dziennikarsko-filmowym można powiedzieć. Ale małpy nie znaleźliśmy wtedy. Więc ten film jeszcze ze 2 lata chyba leżakował, bo w szufladzie, ponieważ jakby... No dla mnie to nie był temat. No, było zgłoszenie, że ktoś widział małpę, ale małpy my nie widzieliśmy, więc tak stwierdziłem, że nie, no to takie. Spotkaliśmy, pojechaliśmy. Dopiero spotkanie z profesor Simoną Kossak w Białowieży dało mi takie, jakby otworzyła mi pewną takie klapki, myślę, bo ona to uwiarygodniła. Mówi, to całkiem możliwe, że mogło tak się zdarzyć, że małpa, że ktoś widział małpę na Podlasiu. I wtedy mówię, o, to fajnie, to może pani profesor, to ja potrzebuję takiego komentarza do mojego filmu. No i taki komentarz padł i wtedy wiedziałem już, jak poprowadzić całą narrację filmu, żeby to było dobrze.
1: Aha. To no taki żanr, jeden dokumentalny, sentymentalny, a drugi komedia. Tak. Ale jeszcze u twojej twórczości jest pro takie obrady podlaskie, znaczy może nie zusim obrady, pro... Galowne takie rysy, zresztą każdego człowieka, żniwa to obrad, ale wędzonka albo chleb, to już strawy. No to inne. To tak samo za galowki po osobnych filmów.
0: Tak, tak. W pewnym momencie pomyślałem, bo chciałem robić jakby filmy pod nazwiskiem swoim i wymyśliłem taki cykl Historie Podlaskie, w którym... Co rok, co dwa, chyba jakoś tak wypuszczałem kolejny film i on dotyczył takich prostych spraw, z którymi ja na co dzień albo jako dziecko się spotykałem, a które wiedziałem, że to kwestia czasu, kiedy to przestanie funkcjonować w ten sposób, jaki ja to pamiętam albo w jaki sposób ja to widzę. Więc dlatego żniwa to po prostu mój dziadek z babcią opowiadali. Jak to było, jak oni w latach 60., 70., 80. prowadzili te żniwa. Wędzonki to też było tak, że to było bicie prosiaka na podwórku, rozparcelowanie tego mięsa, smażenie go
1: i wędzenie.
0: I wędzenie, tak. Jeszcze jest młyn, o młynarzu z Miękisz. Też przypadkowo chodząc wzdłuż Łoknicy znalazłem zabudowania, to się okazało takie oryginalne dosyć i to potem się okazał młyn, rozmowa z młynarzem, właścicielem tego młyna i domostwa obok. Też była bardzo ciekawa i też ustaliliśmy, że okej, musimy się spotkać, nagrać film. I też do tego doszło. No a teraz już tego nie ma. No młyn został, ale już jego domu, są nowi właściciele, więc już wszystko jest ogrodzone, poparcelowane i tak dalej, więc...
1: Zobaczysz, bo ja byliśmy z takiego pokolenia, a może troszkę starsza, i żniwa to pamiętasz, to były jakieś tam pierepielica, dożynki, zażynki i to trzeba było iść tam, skażem, na pole całe siemia, coś kasa, sierpą poczynało się.
0: No tak, też pamiętam, babcia w koszyku robiła, wiesz, jakieś przekąski, kiełbasę,
1: sir,
0: napoje,
1: sirka, tak.
0: Też alkohol pojawiał się, ale to nie dla nas, tylko dla żniwiarzy, nie wiem, chyba miał krzepić ich. I podwozem, gdzie było w cieniu, można było, były, wiesz, te biesiadowanie takie. No a teraz, wiesz, w ciągu tam godziny czy pół godziny hektar schodzi i ty nawet nie masz... Teraz żniwa to mam wrażenie, że 2-3 dni i chyba po żniwach, no to jest tak naprawdę.
1: O, masz ludzie jakieś wychodzący z wioski, a nie wiedzą, czy pierna tej samej wiosce odbywają. Żniwa to później chleb. Chleb pieczoć jeszcze tutaj na Podlaszy i to jakby wiertająca ta tradycja słowiański chleb mieć.
0: Tak. Mam wielu znajomych, którzy trzymają zakwas, którzy pieką chleb, no i to jest fajne, że

0: to się chociaż jakoś tak w minimalny sposób utrzymuje.
1: Na listkach chrenu czasem.
0: No tak, tak, tak. No to jest akurat fajne. To jest fajne i sam mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się upiec chleb. Właśnie taki prawdziwy babciny.
1: O. Oho, a z tym błyną to mnie tak samo sentyment, bo u nas na Orlance z reszty to i film tak samo, to na Łokince.
0: Tak,
1: to
0: mój na Łokince.
1: Na Łokince u nas na Orlance w Orli, no stoić młyn, ale tam no. Niczego nie robi.
0: A pamiętam jak ja wchodziłem do tego młyna, kiedy robiliśmy ten film, no to jakieś 15 lat temu, no to te urządzenia po prostu, wiesz, on już nie pracował, tak, tylko co jakiś czas, jak ktoś tam znał tego młynarza, to przyjeżdżał jakieś tam, wiesz, dwa worki żyta czy pszenicy przywoził, żeby na zmielenie. Natomiast ten młynarz już był, wiesz, w podeszłym wieku, więc on tak nie pracował, tylko dorywczo co jakiś czas na prośbę. A tutaj jeszcze ze względu na to, że myśmy filmowali, więc się zgodził. I pamiętam te maszyny, wiesz, jak uruchomił je i strasznie dbał o te maszyny. To były tam jeszcze z lat 30. To robiło wrażenie, no, po prostu. Ja ten film, zresztą podobnie i Rudaki, i Dziwadło, to robiliśmy wspólnie z Markiem Włodzimirowym.
1: A skażę, kolki czasu robić za taki film?
0: To jest, to różnie. No Dziwadło, nie miałem pomysłu. Były materiały, ale po powrocie myślę, no kurczę, no to z tego nic nie wyjdzie. I dopiero ze 2 lata musiało upłynąć, zanim myślę, o, jest, fajne. To się wtedy mi sklei. Połączyłem kropki i to będzie jakaś narracja. Z Rudakami było szybciej. W ciągu tam, nie wiem, kwartału chyba. To w zasadzie, wiesz, czasami jest tak, że masz pomysł, znaczy nie masz pomysłu, masz jakiś temat, ale jeszcze nie wiesz, jak go ugryziesz, z której strony, ale warto już pojechać, bo to się dzieje. Więc jedziesz, filmujesz, a dopiero później myślisz, no dobra, a teraz jak to opowiedzieć, żeby było ciekawie. No i z tym czasami i to wymaga troszkę, nie wiem, tak zwanego przespania się z tematem.
1: Ja dopiero kryszko odejdę od tej temy, a co z twoimi podorożami, skażę mu Kitaj, czy Złączone Sztaty, czy oni znajdźli adlustrowanie u filmach na przykład? Czy to takie slajdy i sustrecze byli?
0: Znaczy to powstały też filmy, ale to raczej tą twórczość taką, powiedzmy, tą z zagranicy, to traktuję jako takie rodzinne bardziej, chociaż one były tam publiczne, chyba na YouTubie też można je znaleźć gdzieś, ale to raczej taki dziennik z podróży. A czy one mają, czy miały wpływ na... Nie, myślę, to był dobrze spędzony czas.
1: Ale z zagranicy każesz, a to jeszcze z Białorusi, bo białoruska tematyka tak samo wielmi, taka białoruska jest z Białorusi. Prysutna ja była u twojej twórczości.
0: To też przypadek sprawił, że w Berlinie, na Berlinale, mieliśmy taki projekt dotyczący basowiszcza. Po prostu staraliśmy się o dofinansowanie dla tego projektu, takiego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o basowiszcza, ale wtedy to się nie udało. Nasz projekt nie przeszedł. Serbowie chyba dostali finansowanie na swój projekt, ale dzięki temu miałem możliwość spotkania się z Pawłem Siczkiem. Okazał się, on studiował reżyserię w Monachium. A w ogóle jest takim Polakiem, szwajcarskim Polakiem, ponieważ jego rodzice tam w latach 80. wyemigrowali, potem już nie wrócili i Paweł całą edukację, taką podstawową, średnią, skończył w Szwajcarii. I myśmy, i on, i ja dużo rozmawialiśmy o swojej przeszłości i się okazało, że on też się czuł w Szwajcarii jako mniejszość. I jakby z tego wychodząc, opowiadałem mu też o mniejszości białoruskiej w Polsce. I mieliśmy czasami takie zbieżne punkty, wspólny mianownik. No i fajnie byłoby, ustaliliśmy, że fajnie byłoby coś zrobić. No, więc kilka razy Paweł mnie tutaj odwiedzał, myśmy chodzili też w Radio Racja, byliśmy, szukaliśmy bohatera, tematu tak naprawdę do filmu. Aż w końcu znaleźliśmy dyplomatę Andrzeja Sannikowa i z nim udało się przez... Oj, to może też z dekadę chyba robiliśmy ten film. Co roku Paweł przyjeżdżał czasami ze swoją ekipą, ja mu też pomagałem. No i tak, no mówię, zbieraliśmy materiał. On też szukał w międzyczasie finansowania i dopiero projekt przyspieszył, kiedy na Białorusi były te wybory, gdzie Łukaszenka już tam nie czaił się i porozganiał wszystkich. Wtedy świat znowu zainteresował się na nowo Białorusią, a my dostaliśmy też i finansowanie i prośbę, że no to dawajcie, bo to będzie teraz gorący temat.
1: I dwa chady temu, znaczy w 24 chodzie u Sakawiku, miesięcznym 25 Sakawika, ten film takoha kształtu nadzieja, ten rodzaj nadziei, jeszcze angielski tytuł jest
0: This Kind of Hope.
1: To angielski zachalowak filma pra Andrzeja Sannikowa i Irek Prokopiuksa, autor
0: Zdjęć
1: z Pawłem Siczką.
0: Tak, z Pawłem Siczkiem, który był reżyserem.
1: I my to taka dwa gady temu mogli pobaczyć u Hajnałcy, u Białostoku badaj i u Bielsku Podlaskim i znowu u Bielsk Podlaski filmy Irka Wiertająca, ale to budąc tyje pra Białostoczynu filmy Miesięczne Dziwadło, Żniwa, Wędzonka, Chleb, Mlin, Sobota, to 8 Żniwnia, Bielski Dom Kultury, Spasowskie Zapusty. Zapraszam, Irek.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję.

Katie Cruels pouczyła nas z Amerykaj, tomu zaraz posłuchajemy jeszcze raz pieśni The Old Triangle, turemnej bolady związanej z postanowką 1954 roku, aby piertej na spektakli Brendana Behana. Słuchali już o wykonaniu o odkryci pieradaczy Luca Kelly, a zaraz sam Bob Dylan. Toj, jak kocha Glenn Hansard, zusim wypadkowa, sostreł czas swojej repetycji z The Frames, kiedy jemu było 23 gady u Dublinie, u początku 90. Na następny dzień po wodle słuchu Hansarda poślecha tej krótkiej sustreczy z Dylanem u Kalidory, gdzie pośpieli porozmawiać chociaż pra Woody Guthrie, u Kalidory repetycyjnej studii. Na następny dzień potelefonował jemu menedżer Dylana i skazał: nie wiadaju kto wy, ale Bob zdaje się was polubił. Kali siądnia zmożecie przylecieć u London, odkryjecie jehony koncert. Geta jak spełnienie marał. Sustryć swojego heroja, gdy jeszcze odkryć jeho londoński koncert. Pierwszy i nie opoczni raz, jak okazała się w życi. Z nami już Bob Dylan.

Amerykański son Glenna Hansarda nazywał się Bob Dylan. Ale nie tolki. Callie Hansard był u promatury, u podtrymku filmu The Commitments u Ameryce, u komandzie, jaka zajmowała się gitarami. Znajszał się Jeff Buckley. Młody chłopiec z Los Angeles, niedawno prawił niejaki czas w New Yorku, ale wiernął się nazad do chaty. Kelly z Australii proponowała popracować u technicznym teamie, jaka też uzgadana haturu. Chutka wyruszył się i znowu opanął się u New Yorku. Nawet teraz z Glennem Hansardem. Chutka znaleźli wspólną umowę. Chutka odkryli fascynację Dylanem i nie tylko. Kelly siabra Hansarda, władalnik newyorskiego klubu Cine, poprosił jego kap u klub zeszli heroi The Commitments. Glenn skazał, że to będzie on i Jeff Buckley. U toj czas, kiedy one tam pojawili się, ludzie hawaryli. Geta toj aktor i muzyka z The Commitments, z siabram. Ale paśla występu Jeffa Buckley. Paśla, jak jahona muzyczna historia rozgornula się, skłała się tak, że to już hawaryli geta Jeff Buckley z tym muzyką z The Commitments. Tak nam się tu historię rozpowiadaje i komentuje sam Glenn Hansard. To nie odnojczy odkrywało koncerty Jeffa Buckley, chociaż jak wiadomo, geta nie była nadto długa historia. A siądnia słuchajem Opened Once, Jeff Buckley, na chwalach Białoruska Radio Racja.

znyszli się w zachodnim świecie, to zaraz jeszcze posłuchają wielmi młodych muzykał z Manchesteru. Na moment wiernim się na wyspy, a hurt zasnowany w 23 chodzie nazywa się West Side Cowboy. Pieśnia ma zaholowak Dobro. Same ja rozumiecie, czemu kulczyła ja je u siąniaśniu pierdaczu. Chłopcy, prawda, nie przynosią wielkiego buruntowania, ale niechaj Dobrom budzi ich muzyczna energia.

West Side Cowboy z Manchesteru. A teraz jeszcze jedna krótka ekskursja na teraz udaloku Australii. A tu rock hurt AC/DC. Glenn Hansard przyznawał, że to kiedy był w swoim ciężkim czasie młodości do śpiewania, Pakul jeszcze u jego ruki trapił kasieta z pieśniami Boba Dylana. Razem ze swoimi siebrami, padletkami słuchali własnym AC/DC. Wyruszył dać jedną pieśń tego hurtu. Będzie to It's a Long Way to the Top. Думаю, характерны загаловак для таких музыкаў, як Глен Хансард, а ў аранжыроўцы пачуеце таксама дуды.

0: Padawina śmierci Jakuba Kolasa nawodzić mnoha dumak związanych ze stanem współczesnym Białorusa, białoruskiej mowy i budu czyni nie dzierżawy, bo tut po prawdzie pakulż to nie ma ab czym hawaryć, ale naroda rozkinutaha po usim świecie. A kap lepsz zrozumieć współczesność, trzeba słuchać tych, jak i ja byli mnoha dołpie radnami.
1: Jakub Kolas Białorusan. Ustańcie, chłopcy, ustańcie, bratki, ustańcie, nasza starana. Ужо глядзіць к нам на палаткі жыцця новага вясна. Ці ж мы, хлопцы, рук не маем? Ці ж нам сілы Бог не даў? Ці ж над родным нашым краем промень волі не блішчаў? Выйдзем разам да работы, дружна станем, як сцяна. I pracznieca od drymoty z nami nasza starana.

0: Czarchowy wiersz My Małczali i Hot Jeho Paustania 1908. I znowu refleksja. Ci fragment a brodnym słowie, jakim zachaworyć naród czytali tyja, jak ja u proponowanej konstytucji Nowej Białorusi choczuć zapisać referendum na temu dzierżawnej mowy. I czarchowy uspamin, kiedy na olimpiadzie po białoruskiej mowie, jaka ja miała miejsce gdzieś u 90-tych gadach minulego stagodzie u Harodni, gdzie był ja razem z uczniami bielskiego białoruskiego, a tady jeszcze liceja, poczulimy. Ruski język, nasz język. I przynajmniej tady wyszedł ja z zaly. A dwie ostatnie pieśni, jakie ja zaśpiewał, Światosław Sacharał, pochodzą z cyklu Jakuba Kolasa Pieśni Żalby. I zakończym ten fragment programy wierszem z 1909 hoda Poklicz i chacia za oknom leta, pieśnia jest nazwana haużo cyklu Pieśni Żalby Zima.
1: Jakub Kulas, Poklicz. Hej, czujecie, chłopcy? Gdzie wy odkażecie? Raźwie ja nie wietram po Białomusie wiecie. Po usich wy kutuczkach, małczkum rozpałźlisia, a dumak dawniejszych swoich adraklisia. Zabyli wy pieśni, prawolną wolu, zmaganie za szczęście, za lepszą dolu. Śpiewana pieśnia biaśledna propała, bo chleba skarynka język wam związała. I niska pragnula was pierwsza bura, a cieśliwa, chłopcy, znać wasza natura. I ty, Jaremi, što wy ośmiali, wy znów że pokorna na szyi poklali. Ci czujecie, chłopcy? Odkazu nie mają i wieczny pokój u turmie wam śpiewają.

0: Dowoli sumna i zadumliwa i stała pierwsza czastka programy, ale i nahoda, a przypomniu, że heta 70. hadawina śmierci Jakuba Kolasa nie nastrojwa je pa inszamu. Tamu mianiajem nastroj i adświadkujem ciepier 80. uchodki człowieka, jaki nikoli nie zdawał się i ciepier dalej trymaje holą wysoką hary u Ladzimirania Klajewa. A narodził się spadar Ładzimir i hetaj daty już dwie wersji, bo powodle paszportu 9 lipienia, a u saprawdności 11 lipienia 1946 hoda.
1: Ładzimir nie klajeł, życie idzie kruchami a wadzie. Życie idzie kruchami a wadzie. Dabie rachu, jaki ja już nie idzie. Dzieł się niż to, idzie nie ma nie czuła. I choć usich tudy jano wiadzie, nie straszna mnie z usimi uczaradzie, bo mnie tudy pa zapraszeni Boga. I on świadkam budzie na moim sudzie.

0: Adhulali my już razem z Zmitrom Wajciuszkiewiczem dzień narodzina Władimira Niekrajewa, na jakoga słowy ta wiadoma pieśnia powstała. I zatrzymajem się u nostalgii słów poeta narodzonego w Smargoni. Dyk polityczna i gramacka dziejność Władimira Niekrajewa, jaka dobiała jego do turmy i wymuszanej emigracji, dowoli wiadoma ja. Ja by osiągnie za mnoga gawaryć nie budziem, a woźmiem Niekrajewa chociaż takoga.
1: Władimir Niekrajew. Dla samoty znajdujca przyczyny. Dla samoty znajdujca przyczyny. Kali nawet ich i nie szukać. Ja zabył się, jak kachać żanczynu. I nie pomnił, jak ja je kachać. Nie opuszczę ja, i ja nie pierwszy, kto łaczaj silica zgadać, jak z niczuga uznikają wierszy. Ja nie pomnił, jak ich zapisać. Сни і яви, скручені в пружини, кожна я нап'ята на розрив, і у розривах вірші і жанчини, вірші і жанчини, так я жив. А коли пасля без дай причини, буде надо мною суд який, судді мені, одни мої жанчини. Wierszał niedopisanych radki. I dusza moja nadzieju maje, że ja je miż zurak i obłuk, choć jedna żanczyna prawdaje. A prawdaje choć jeden radok.

0: Dziękuję.
1: Władimira Niaklajewa trzeba słuchać i trzeba czytać jego twory. Tak poetyczny ja, jak i prazaiczny ja. Dobrej nahodaj do toho niechaj będzie wydana ja Centrum Białoruskiej Kultury u Białostoku kniżka Świataja Krynica. Kniha pobaczyła świat od razu u dwóch mownych wariantach, oryginalnym białoruskim i polskim. Polskie pierklady opowiadania, bo to jany zjawiające z miestem kniżki, zrobił Marcin Rębacz. Opowiadanni, spodziewam się, przeczytajcie sami, a ja na zakończenie programy proponuję wam jeszcze dwa wierszy. Jeden przeczytaje Michał Andrasiuk, a drugi zaśpiewaje Zmicier Wajciuszkiewicz. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszam na poetyczne rozdumy raz tydzień.
2: Władimir Niaklajew, kwitnieje luch, kap stucham statca. Kwitnieje luch, kap stucham statca, kap stać ogniem szumiać lasy. Tak człowieku nie schowaca od siejby Boga i kasy. Jon kinuty jak cień za stucham, sam siebie jak u turmu. I usio, što dađe na jamu, pusty ja dialogi z Boga.

0: pierwsze telefonowanie usłyszysz na podlaskim koncercie pożadania u mojem z miejscowości Repczycy. Na słuchawce nasz postojanny słuchacz Łukasz. Proszę, dobry wieczór i słuchaj pożadania.
1: Dobry wieczór. Dla ciebie pozdrawiam ci swoją mamę Basiu. Dla ciebie pozdrawiam ci swojego tata Mirka. Dla ciebie pozdrawiam ci swoją siostrę Magdę. Pieśnią chociażby Premaki z Jakoś Rady.
0: Obowiązkowo ta pieśnia prauczyć. Dziękujemy za telefonowanie.
2: A co my mamy? No mamy pożadanie dla Anna. 7 grudnia dzień Aniola odznaczała Anna Michałowska ja sa szczytou na podworał. Serdeczne pożadanie, mocnego zdrowia, jak najmniej turbotał, dobrobytu i spełnienia usich marał na mnogaje, mnogaje leta. Razem z podziakami za dobryniu i wielkim koszykam czerwonych różał pieradają sąsiedka Galina i Rafał.
0: Привітанні сердечні, привітанні для Радіо Рація і ведучих концерт пожаданняў для сям'і, знайомих і сяброў. Прошу долучыць да пожаданняў пісню «Аса Бярозавы край» або «Аса Валыняночка». Пастаянны слухач.
2: Jeszcze jedna SMS-ka i będzie chwilina z muzyką. U Bielsku Podlaskim żywie moja ciocia Anna Michalczuk. Ja na 7 grudnia odznaczała swoje imieniny. Żadaju jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy, a tak samo wiosiołych i słonecznych dzion u dalejszym życi. A pożadanie pieradaje kuzynka Ala. Biegłyć gady, gurt Prymaki, tak jak i proponował Łukasz, nasz słuchacz.

0: Biechuć gady, biechuć chwiliny i dotelefonowała się nam słuchaczka z Machnata. Pani Gosia, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam widoczny Radio Racy z wczorajszą Hannę. Teper chciała pozdrowić z Hajnuki Ule Słowianiuk i się dobro szczęścia dla jej życiu i się dobro i mnoha i leto i zdrowiczko, bo dla jej się dobro i z dziećmi tam, wnuki tam i dużo zdrowia dla jej życiu. A teper chciała pozdrowić staro korni na Ninu, żywaju dla jej szczęścia, zdrowia, mnoha i leta. U parafii było staro korni Świato Anny, dla jej życzył się dla Niny się szczęścia, zdrowia i się dobro żywaju. A teper pozdrawiaju Staro-Borozowa Agnieszku, żywaju dla jej zdrowiczko i mnoha leta żywaju. A teper pozdrawiaju Szczyżów Jarka, żywaju dla jemu zdrowiczko i szczęścia i gadów. A teper pozdrawiaju dla Anici Wasilii z Wosinki i Krysi żywaju szczęścia, zdrowia i bogacia. I teper chciała pozdrowić Genka Surla z Hajnuki, pozdrawiaju szczęścia, zdrowia i to się, dziękuję.
0: Dziękuję tak samo, spokojnego wam wieczora.
2: U poniedziałek, 10 grudnia, swój 73. dzień narodzin, będzie odznaczać spadarnia Olimpiada Martyniuk z Plutycz. Kochanej babuli i prababuli żadajem szmat zdarowia, szczęścia, pomysłności i mnoha lieta. Na sustreczy za 36 dziun. Pożedanie szlucie unuczka Dominika i Salman, a tak samo praunuczka Laila z Glasgow i unuki Julia i Alex z Luton.
0: 7 grudnia Dzień Anioła odznaczała Ania Wolczuk z Bielska Podlaskiego. Życzym tobie, Hanna, zdrowia, mocnego zdrowia, jak najmniejszych turbotów, dobrobytu, zadowolenia od syna i męża, życzliwych ludzi, pobacz i spełnienia wszystkich marów. Mnoga leta. Śpiewajem i wielki bukiet czerwonych różów na ruki składajem. A kto? Mama Rafał, Olek, Darek, mama chryszczona, Eugenia, Irka, Janek, Adam, Marysia, siemia Szczygielskich z Hajnoki. Woś kolki ludzi pamiętają pra imię Aniny Ani Wolczuk z Bielska Podlaskiego.
2: Jeszcze zaglądą u naszą elektronną skrynku. Tut już taki ja pożadanie. Chcę przekazać się najserdeczniejsze ja pożadanie z nagody imienina, z nagody imienina Anny dla mojej daczki Anny Nazaruk i mojej siostry Anny Rogozy, jakie żywuć u Krywiatyczach. Żadają im szmat zdarowia, radości, usiecho, co najlepsze je może dać im życie. Mnoha lieta. Żadają cię kochająca mama i siostra.
0: A nam zaśpiewają siabry z Białostoka. Pieśnia nazywa się Поцелую.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Mieczysław z miejscowości Zubry. Dobry wieczór i słuchaję was.
1: Dobry wieczór, rady racja. No i tak będę przechodzić to pożadanie. Dla deczki Martyny z mężem i z dziećmi wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla deczki Ewy z mężem i z dziećmi wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla Haliny Iwacka-Frankowski z Gajnówki wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Для брата з подозірем Павла усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стаси Ані з подозірем усього доброго, щастя, здоров'я. Для Грежини і Мірка Шереметач-Білевіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка, ну і там Петрик Вільдович Янитий, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко Кребляку усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни, ну, призабив тую. І для вас, Радіо Рація, усього доброго і життя усього доброго далі. Ну, і хотів би ту пісню.
0: Dziękujemy za telefonowanie. Obowiązkowa wasza pieśń, jaką wy zamawiali prachuczyć. A pokuż to przeczytajmy jeszcze niekalki pożadania.
2: A nam pożadanie na dalej, jaki ja wczoraj odznaczali imianiny. Ani Tresko z Bielska Podlaska, ani Łukaszuk z Hajnałki i ani Kazimieruk z Jelenki. Żadaję wam usim dobrego zdrowia, szczęścia, radości, kochania, uśmieszki na twary, wytrymki siły, mocnej wiery w siebie, przyjemnych, spokojnych, słonecznych dzion, gdy zdjaśnienia usich marał, pisze Marysia Treska.
0: Kochany tata, z nagody dnia narodzin żadaję tobie pierwsze za usio zdarowia, spokoju i przyczynę dla uśmieszki każdego dnia. Niechaj zdziejśniacą się twoje mary, nawet gety ja, pra jak ja, ty jeszcze nikomu nie gawaryl. Żadaję tobie szmat prychorzych chwilina, mnóstwa energii, małych i wielkich przyczyn dla radości i taho, kap każdy czarchowy god przynosił tobie sztoś dobraha. Pożadanie pieradaje daczka Aleksandra i Justyna razem z unukami Gabrielem i Wiktorijem.
2: Cygan, gotuję pieśnię proponował nasz słuchacz z Zubrą, jaki chwilinami raniej telefonował u studiu. Гурт називається «Балалайка».

0: Tymczasem z Białystoku telefonowała się nam z Padarenia Maria. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchałem was.
1: Dobry wieczór, cały radio, racja. Pozdrawiam was wszystkich. A dnia przejdę do najważniejszej sprawy w związku z wczorajszym dniem Świętej Anny. Poproszę o wysłuchanie moich życzeń Aniu Samosiu Pszczeremki. Daragaja mamoczko, kachaję ciebie mocno. Życzę tobie bardzo dużo zdrowia, dużo uśmiechu na twojej twarzy. I pamiętaj, że my tebe cały czas kachajem, obejmajem i celujem twoje ruczki. Trzymaj się, mamoczko, jak najdobrze, bo nam na tomu bardzo zależy. Mamo, życzenia przysyłaję wszystkim twoich dzieci. Marysia z siemioju, Wala z siemioju i Mikulaj z siemioju. Do życzeń dołączają się wnuki ze swoimi dziećmi, rodzinami, a i dodatkowo jeszcze prawnuki. Patrycja, Jakub, Marysia, Filip, Liliana i maleńka Bianka. Oni też dają tobie naprawdę jak wszystkiego najbolsze zdrowia. Trzymaj się nam, to nasza najważniejsza prośba. Trzymaj się, bo nam bardzo na tym zależy. A przy okazji, że jeszcze nie udało się tak dobrze dodzwonić się, to chcę złożyć życzenia dla swojej szwagierki Anny Ratyńskiej Szczeremki. Tak samo z okazji wczorajszego świateczka. Dużo, dużo Aniu zdrowia, dużo słonecznych dni i wszystkiego najlepszego. I w koło ciebie, kob byli sami dobrzy ludzie. Celuję Ania tyle mocno, ja twoja najstarsza bratowa, ja za swoim mężem i swoją siemią. I proszę taką, jeszcze mają taką prośbę. W związku z tym, że jedna Ania i druga Ania z Szczeremki, to chcę jakąś taką rytmiczną im piosenkę. Z góry dziękuję, spasiba, dobranoc, wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję za telefonowanie, wszystkiego dobrego.
2: A czerchowe ja pożadanie kieruję u Staroje Berezowa z Padarni Agnieszcy. Pożadanie mocnego zdrowia i szczęścia razem z bukietem czerwonych róż opieradaje Gosia z Mochnatoho. I jeszcze najserdeczniejsze ja pożadanie dla prababuli Wiery Wasiluk z Czechów Orlęskich, mocnego zdrowia, szczęścia i słonecznych dzion na mnohie lety pieradaje unuczak Maciek z Hajnałki.
0: A pakulki pożadanie byli u czeromchu, to może rytmiczna zaigraje i zaśpiewaje czeremszyna z czeromchy.

0: Teraz do telefonu audycja spadar Wiktor Stryweży. Serdeczna witajem i słuchaję waszych pożadań.
1: No cóż, moje pożadanie jest ze wsiody. Serce, komuśmy wsio było dobre, komuśmy się mary spełniali się. Ty je, jak ze wsiody dobre je, nikto nikomu kiepsko nie życzył. A no cóż, no pieśniku zjazdał się na was, kop taka była. Jak że no to co szczypacie do niej, no co, no to wy macie chętę wybrać i chaj nasze słuchacze posłuchają waszej piosenki, którą wy cudowną na pewno wybrali i już proszykowali.
0: Oj, to jak prawda, wielmi no, serce szczypacie.
1: I chaj tak buzi za usiody, tak było, jak ja każu, sercem, z miłością i to chaj tak będzie i mojej cudownej Halince i ten i za to jest, to ona za mną jest i za to jest, że uście słuchaczy jest zawsze z wami, z nami, za mną i że my słuchajmy Radio Racji i chaj tak będzie zawsze do końca świata.
0: A my no, specjalnie podobrali pieśnię dla was i waszej Halinki, tak to nauczyć, no, posłuchajcie. Obowiązkowo będzie serce szczypać, na ja duma już to wam spada.
2: Зараз паслухаем гэтую песню, яшчэ толькі адна смска. Прывітанне для Януша Касцючука з Ракавіч дасылае яго каханая жонка, жадае яму моцнага здароўя, багацця і ўсяго найлепшага. А слухаем «Месяц» і гурт «Прымакі», і не кажаце, што не душа шчыпацельная.

0: Это был ранний, завжды молодый гурт Дубины, а тем часом у нас на связи з'явилась пани Марта с Белостоку, нам телефонует. Добрый вечер, пани Марто.
1: Добрый вечер, пани Михале. На początku chciałbym pozdrowić kochane Radio Racja, oczywiście. Potem pozdrawiam mojego brata Andrzeja i bratową Alinę Wiśniewskich, którzy obchodzili 30 lipca 20. rocznicę ślubu i życzymy z mamą Walą doczekania im złotych godów. Pozdrawiam także moją bratanicę Anitkę, Annę Wiśniewską, panią Anię Kowalkiewicz i panią Anię Szołkowską oczywiście, które obchodziły wczoraj swoje imieniny. No i całe ryboły.
0: A u rybolach tam na pewno tak samo nie jedna Ania, Anna znajdzie, co
1: tak,
0: domają.
1: Tak. Także pozdrawiam jeszcze raz.
0: Dziękuję, pani Marto.
1: Do usłyszenia.
0: Dobrego wam spokojnego wieczora.
2: A ja pierwotnie zagadaję naszą elektronną skrynkę. Tutaj jest przywitanie dla usioj wioski Skrablaki, a pierwszy za usio dla tate Andrzeja Naliwajko, jaki odznaczał dzień narodzin, i dla babuli Zosi. Pożadanie przekazuje daczka Aleksandra razem z siostrą Justyną i unukami Gabrielem i Wiktorią.
0: Posłuchałem gurt Zorka u pieśni Czerez Reczku, a ja już ukluczaję nasz telefon 685-654-51-51 i czekam waszych telefonowania.

0: Twoja żonka, tak sama doczki i wnuczki.
1: Serdeczne witanie dla Wiesława i Karoliny Chmury, Tomka i Joanny Kananczukołdy, usich życharów Sasin, Bielek i Śnieżak. Dosyłają ci Janek i Ania Karpaczec Sasin.
0: A może prawierem, kto nam telefonuje? Alo, dobry.
2: Halo.
0: Dobry wieczór, my na antenie. Kto nam dozwonił się?
2: Ewa Treszczukow.
1: Witajem.
2: Albo Zlidowa.
1: Witajem, spadarniu Ewo.
0: I słuchaj was.
2: Witaju. Pozdrowienia dla radia na początku. Życzenia poczucia rekazacji dla mamy z okazji bardzo doniosłych urodzin 82, które były 6 sierpnia. Mama Treszczuta, Luba Demianiuk. Życzenia mnoha Jaleka. Stacja zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, zadowolenia z wnuków, doczekania prawnuków, wnuczek nowych. I z okazji jeszcze imienin, które były wczoraj dla Ani Kononiów z Trzecianki. Życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrówka przede wszystkim, miłości, spełnienia marzeń i Ani Maczalskiej z ulicy Warzywnej z Bielska Podlaskiego. Również takie życzenia od Ewy, Janusza i Melanii z Widowa. Halo.
0: Tak, my was czujemy i takie pytanie, kiedy wy poczynali z pożadania dla mamy, to może jaką pieśń fajną
2: dla
0: mamy posłuchajem?
2: Tak, proszę bardzo, bardzo proszę.
0: Dziękuję za telefonowanie.
2: Dziękuję także. Do widzenia.
0: Ania.
1: Tady to zagrajem.
0: Duma już to as będzie dobry. Pieśnia taki nazywa się Mama.

0: Do nas zatelefonowała się spadarynia Walencina z Bielska Podlaska. Serdeczna, witają i słuchaj waszych pożadań.
1: Witają Was Radio Racja, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Wczoraj imieniny obchodziła moja ukochana wnusia Ania. Skarbie mój kochany, życzę Tobie dużo, dużo zdrówka, wszystkiego dobrego i żeby dobrze Tobie się ułożyło w nowej szkole, żebyś poznała dużo koleżanek nowych i Tobie przyjemnych. Także mam życzenia dla wnuczka, który mieszka w Białymstoku, dla Michała i dla jego koleżanki Madzi. Pozdrawiam także wnuczka z Bielska Gabriela i jego koleżankę. Życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam syna Mirka z Białegostoku. Też życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam córkę z Bielska z zięciem. Życzę im też dużo zdrowia. Serdeczne pozdrowienia przesyłają do Koszylów. Dla Pauliny, dla jej męża Walika, dla Wali, dla Michała życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiają tak samo wszystkie swoje koleżanki z klubu i życzę przede wszystkim zdrowia, bo już nam nic nie trzeba. I Wam wszystkiego dobrego i to tylko życzeń. Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Wam za telefonowanie. Przywitanie u Bielsk Podlaski.
2: Moje przywitanie dla baćków Anity i Wasila z Lasinki z pożadaniami mocnego zdrowia, szczęścia, bogactwa i uśmieszki na twarzy oddaczki Ani z Lasinki.
0: Najserdeczniejsze pożadanie z nachody dnia narodziną mojego brata Adama Ciemaszuka z Lublina i Sionia, jaki Sionia przyjechał do rodzinnego domu, da się mi na swoją rodzinę u Hitru. Razem świadkujemy jego dzień narodziną i żadaję mu mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i zdejśnienia marał. Siostra z chłopcami i chrosnaja z siemioj z Hitrej.
2: Гурт-лідер і вьосочка в нашому ефірі.

0: Это был Мирослав Туровский с зелем чаровным, а у нас на связи чакая спадарня Валентина. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я хочу сложить жизнь моей сестры Лили, которая дичь обходит родины, życzyć много szczęścia, здоровья, uśmiechał na co dzień i żeby następnych lat doczekać już szczęściu. Od Wali i Piotra. Halo?
0: Tak, my was czujemy.
1: No, i to chyba tyle właśnie.
0: Jasne.
1: A piosenku, a może też to leciło przedtem?
0: Jakuju?
1: Na wiek pomiłuję cię.
0: No to ja nabyła właśnie.
1: No, a to nie wiem, co. To...
0: Nie możemy zaigrać drugi raz tu już sam.
1: Pani Maju. Też coś od was zaproponujcie.
0: No dobra.
1: Dobra.
0: Dziękuję za telefonowanie.
2: Pozdrawiam swoją siemię, życharów wioski Makałka, słuchaczów z Polszczy i Zamiarzoj, was wiadoczych radioracja i proszę pieśnią Malitwa Maci kolektywu Triada z Białostoka. Pozdrawiała Miraida z Makałki.
0: A my posłuchajemy hurt Karalidał, no jak u nas nie było. Pieśnia nazywa się Czuży ja w usny.

0: Do nas zatelefonowała się z Padarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna was witam i słuchaj waszych pożadań, pani Kalino.
1: Pierwszy świata z rulaju naszych dziedzących koncert i wszystkich pracowników radio. Racja, zdrowiczko wam się one lepszego. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najlepszą na świecie dziewczynkę, panią Walu Krasnodębską z Pawłą z rodzinką. Lubu Gawryluk z Kozieką i panią Alu. Zdrowiczko wam, kobietki, bo wy naprawdę jesteście super. Teraz pozdrawiam panią Halenę Dwergolesię z rodziną. Andrzeja z klasek pozdrawiam z rodzinką i dziękuję wam, panie Andrzej, za pożadanie jeszcze, wy mnie do wczoraj pierosywajcie. Pozdrawiam także Witalię Socha, dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię ze Strowok, Walu Kupszyn z rodzinką i z Hajnówki pozdrawiam. Dziękuję wam także za pożadanie. Pozdrawiam także Miru Antonowi z Wrocka, naszych poetków, Lubu Usakowi z Michałowa, Janiu Bura z Bandorowu i waszą mamę z Kapitalszczyny i Raisu Anchim i Gaszku Ogruda. Усі вам жадаю здоровечка, здоровечка і всього найлепшого. І поздравляю усіх слухачів радіо «Рація». Усім жадаю здоровечка і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що додзвонилася. І моя що додзвонилася. І моя комірка витримала.
0: Це правда. Тому що все. Дякуємо, дякуємо вам за телефонування. Привітання у нову волю. Пересилаємо.
2: Самі я сердечні я пожаданні, моцного здоров'я, щастя, кохання, щасливих дзён, поспіхав у праці, задавальнення ад родних і бліз.

0: wszystkich. Dla Ani Saczko pieradajuć mąż z dziećmi, mama i siostra.
1: Luby brat Kacper, a do siego serca winszuje ciebie z dniem narodzenia. Żadaju kapusie twoje mary zjaśniali się, a życiowa droga była lekka i świetla. Dziękuję tobie za podtrzymkę i za to, że ty jest. Będę wielmi udzięczny, kiedy prahuczać w efirę pieśnia Kola Traktorist. Masz danie pieradajuć mama i Patryk.
0: Gatuję pieśnią posłuchajem kryszku paźniej, a zaraz poczuję Aliu Kamienskую i Lubu Gaurylu ku pieśni Róża. Eta proponowa ad spadarni Kaliny.

0: Гэта была Аля Каменская, Люба Гаўрылюк, а зараз праверым, хто нам датэлефанаваўся. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дозвонился?
1: Я другий раз дозвонилася.
0: Ну, это слухаем.
1: Ева з Відова. Теперь представлю себе, что з Відова, бо з Відова хочу для мужа зложить życzenia. Коханому мужові з оказії 21-й рочниці шлюбу, которая минула трошки вчесній була, życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, na długie lata razem, miłości, wzajemnego szacunku, poważania, uznania, doceniania. Życzy żona Ewa i córeczka się dołącza Melania.
0: Panie Ewo, a jak думаете, do takich pożadaniów pieśnia Ty i ja na wieki, dobre
1: bardzo
0: będzie?
1: Bardzo dobrze.
0: Bo prawda? Na wieki wy już tak. Zostajecie się razem.
1: Tak, tak, na pewno. Na dobre i na złe mamy dużo złego. Tutaj obok sąsiadka teściowa tak do pieka, że można...
0: To może nie będziemy pra to, że to drenne je. Gledzimy na to, że to dobre
1: jest. Prawda.
0: Dziękuję pani Ewo. A my
1: dziękuję
0: posłuchajmy.
1: Dziękuję bardzo, ja też dziękuję.
0: I ja na wieki.
1: Do widzenia.

0: To był cudowny hola z Daryny Kierylką pieśni Oj ubysznewomu sadu. A u nas na suwiazie spadarnia Luba Hauryluk. Tak sama cudowny głos naszej Białostoczyny. Dobry wieczór, pani Lubo.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja drugi raz do was dzwonię, chcę skazać i tak. Tutaj, gdzie ja żywu, to tu był nagrywany film nad Niemnem. Tu została się brama, tak obudowana, jaka ja była. No, my je poprawili już, bo wiadomo, tylko lat. I studnia. I jak jedą wycieczki, to zatrzymują się, zdjęcia robią. No i mnie po dworach taki, jak jest, zadbany, bo wiadomo. I wczoraj na Ganną była wycieczka. Tylko Kaszuby przyjechali, ale to już chyba trzeci raz Kaszuby przyjechali, bo ze Śląska była nie tak dawno. Słuchajcie, cudowna grupa. Tutaj my im zaśpiewali, a oni nam zaśpiewali. Jakaś taka grupka śpiewająca. Cały autokar. No i byli tutaj, no zachwyceni byli naszym Podlasiem, to raz. Po drugie, podobało się im tak tutaj. I ja chciała by im życzenie złożyć, tylko oni jeszcze odjedowali nas boż. Bo u nas jest na Podlasiu co oglądać. A kiedy tak już bardzo zaproszę, to my do nich zajedziemy. To ja im chcę wszystkiego dobrego. Jeszcze chaj przyjeżdżają i tutaj nas oglądają. A pieśniu dajcie, wiedzicie jaką? Kalaską jakąś, wesołą, bo to młodzi przyjeżdżali takie, wsi w sile wieku. To ich tam dużo tam kalasków jest wesołych. To poszukajcie jakąś tam pieśniu.
0: Będziemy szukać. Dziękuję wam za telefonowanie i za ten ciekawy opowiad, bo ma być nie usie nasze słuchacze wiedzą, czy to byś nad Niemnem zdymała się między innym u naszych kłoździkach.
2: Z nagody dnia imienina ukochanej daczce.

0: pracy Hannie Kruszewskiej, a tak samo mamie Hannie Halickiej. Najserdeczniejsze ja pożadanie mocne zdrowia i wytrymki razem z bukietem czerwonych różeł dosyłają Lucyna i Anatol Urublewski.
1: Z nagody imienina upieradajem same serdeczne pożadanie dla Hanny Martyniuk z Hajnałki. Żadaju jej mocnego zdrowia, słonecznych dzion, udaczy, pociechy od Piotra i Pawła do wsiego najlepszego. Piszuć mąż Piotr i syn Paweł.
0: Andrzej z Białostoku z nagody dnia imienina i narodzin upieradaje serdeczne pożadanie dla spadaryni Ani, a tak samo dla spadara Andrzeja z Plosek dla brata, jaki będzie odznaczać imieniny 11 żniwnia, dla wszystkich siostrą i bratów. I chciałby z pieśnią kolektywu As.
1: Gdy krychu później, a zaraz posłuchajem gurt Kalaski, to proponowa od naszej słuchaczki, a pieśnia Hej mój konik, to proponowa od mnie.

0: Do nas zatelefonował się spadar Damian z Łopuchołki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam z Łopuchołki.
0: Tak. I...
1: ja chciałem pozdrawić cię, mamą Galiną, Beszka Janka, siostry Ewelin Galiną, Mugę Marcina, Daniela, jej dzieci. I pozdrawiam wszystkich,
2: Panie Danielu, słabają nas jakoś jakość.
1: Złączenie.
2: Ach, właśnie. Ale dawajcie, próbuję dalej.
1: O, ja pozdrawiam mamę Helinę. Pozdrawiam mamę Helinę, baćka Janka. Wszystkich kolegów chcę pieśnią Mamina Soroczka.
2: Ja tę pieśnię zaraz poczuję. Dziękuję wam za telefonowanie. Przywitanie wszystkim, kto nas słuchaje u Łopuchołce.
0: Anni i Lawonu Pytel z Wyczulak z nachody 50. hadawiny ślubu. Jeszcze szmat supolnych hadał u szczęście i zdarowi, bez turbotał. I chetachał się chorze dać dzieci, unuki i praunuki. I prosiać jakąś przychorzą i pieśnią doluczyć do tych pożadaniów.
2: A 12 żniwnia spełnica 3 gady, jak pobrali się ślubam Paulinka i Chrystofor Chomiuki z Białostoku. Drogie dzieci, żadajem wam czargowych, cudownych gadów u szczęści, u zdrowi, u kochanni. Mnóstwa radości wam, spełnienia usich marał i da żyć razem do zalatoga jubileju. Mnogaja leta. Śpiewajuć baćki i Łukasz proponujuć do tych pożadaniał niejkую такую бадзёрую, скочную песню, песню зорки. Пашукаем такую песню, крышку пазней.
0: Сердечное віншаванне і найлепшыя пажаданні з нагоды 40-х народзінаў для Пятра. Ад кампаніі СОЦ.
2: Послухаем «Маміну сарочку», гурт «Прымакі». Гэтую песню прапанаваў Дамян, наш слухач, які хвілінамі раней телефанаваў у студію.

0: Mixy DJ Ricky. In the...
1: Dobry wieczór, witaju was u Indamix, z wami DJ Ricky. Na praciachu następnej godziny ja zapraszaju was u świet ryfmu, pulsuju czecha basu i hukał, jak i ja składaju całą ładnu, całuju historię od pierwszej do apośniej chwiliny. Heta nie nabor wypadkowych trekał, heta bies piera pynna je padaroża, u jakim temp i energia zmieniająca naturalna. Niezależna od tego, gdzie wy znachodzicie się, da zwolcie muzycy zrobić

Nadejeżdżajem da finału sioniaśniecha inda mix. Dziakuj wam za supolną godzinę i za to, jeż to wy byli czastka i hetaj muzycznej historii. Spadziewi się, hety set dobra upisał się, uważ subotni wieczar i paki nu paśla siebie dobru energię. Kali wam bliski taki nastroj, sustraniem się znowu prasty dzień u subotu a 21 godzinie. Zapraszaju, dziakuju, da sustreczy.